0: Klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink,
0: klonk,
1: klonk,
2: klink.